Krewce zgarną, trzeba zejprać. To moje powszechno, kto jest sam, to jako ja. Kto ma serce w sprawnym miejscu, kto je proste prymaku, ać se nahocą z píšíky najmou ptá. Jo, ho, ho.

strachy, si za nej lekko blíž. Jo, karton na bolek a taky porcelán.